0: Vok in sedem kozličkov, Sneguljčica in sedem palčkov, Antena in sedem hitov.
1: Deset jih bo, kaj pa sedmi, to je pa res, ja.